0: Zavisi što hoćeš. Sve može.
1: Pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.